0: denně či občas, zapni si Proglas.
1: Přestaň už, přijatelu můj, bo jak potłuczony jęczysz, dzisiaj tu nie pierwszy, nie ostatni cios. Każdego w życiu trącił los. Przestań już ryczeć jak ten bóg pudło. Za ofiarę losu przestań robić już. Co z tego, że rzuciła cię? Nie pierwszy taki jesteś, nie.

0: zabijesz.
1: O nie,
0: i to tak na śmierć. Nie zawracaj głowy, bo ci musi przejść. Wiem, to boli, wiem. Przestań rzucać szkłem. Głupku ty,
1: głupku ty, głupku ty, głupku ty.
0: Przestań już, przyjacielu mój. Bo jak potłuczony jęczysz dzisiaj tu. Nie pierwszy, nie ostatni cios każdego w życiu trącił los.